klikujeme pod alkoholem, no to pazarski internet, a kiedy rumy macie obogo. Myślałem, że ją mną z moment, nie mruje się z chłopak maraka, emirają kiecane.